Jesu ngatifambe nokutenda tine kuti tiri va Jesu. Ane kuti Jesu vacho ari kufamba nesu mufunge. Big Worship Culture featuring Snowy. Afamba nokutenda mwana wa Mwari.

Namba dzangu muri kuona pane nguva pachona here? Isakuenda. Asa na umwatika ena. Anatangitie somele ngepuzu kololo la.